0: we are jam.
1: Ojai.
0: Sisi womu. Ojanu nie.
2: Wine jano.
3: Songo.
0: Ojanu nie. Wine jano.
3: Songo. Asempa 94.7 Sports.